0: kat, ako sajt lon po Game Boy, asinet ke atebet ne mnie, ak pite tap kolenjin, entaj FM, tuge tap kolenjin.
1: Touch FM.